Sladká, slobodo, ojeba, odvaga, sladká, slobodo, ojeba, odvaga, sladká, slobodo. Grazie.